0: Icho cari kiganiro menye ubutumwa bwiza bw'ubwami.
1: Ufise icubaza wifuza gutahuza hamagara kuri 79 387 839 canke 569 533.